0: Bestseller-Autorin Nele Neuhaus ist zu Gast im Sonntagsbrunch und nach 11 möchte ich von ihr wissen, welche anderen Krimis sie so liest und wann ein Krimi aus ihrer Sicht richtig gut ist.
1: MDR Sachsen, das Sachsen-Radio-Wetter, auch für die Oberlausitz.
0: Heute mal Sonne, mal mehr Wolken, aber trocken bei 23 bis 28 Grad. Der Wind weht zum Teil recht kräftig.
2: Witajcie na wysyłanie serbskiego rozwoza dżinsa na niedzieli. Ja jestem Katka Pöpelec, a przewodzę was nietko hać do napojenej tak rzec k obiedu, albo też zabli dom. Weselu so, że też dżinsa za so radio zaszaltowali. Podamy so dżinsa do wszelakich zawodów z wami zromadnie, a to z będą szotu, przecież bie wun też leca w leczu za so popuczu w zawodach zimanie. Tutaj lecznie tury słyszycie tu dżinsa pola nas programie. Wotladajo od toho jest Monika Gerdesowa zabierała z, no hej, jubileum. 570 let Sorabistiski Institut w Lipsku. Dwie absolwentce powiedzieli o swoim czasu tam na instytucie. Wiec o tym potem tu po nas cibielki na 12. A sobie chcemy też dżęca za so gratulować narodninariam tydzienia, a z typkom 12. Słyszycie tu nabożne wusywanie. To jest potem nasz plan za aktualne niedzielne wusywanie. Nydom słyszycie potem jeszcze raz nasze pojeszcze tydzienia.

poladnjemy na powěsće tydźenja. Lutowanski plan Budyskeho wokrjesa ze šmóninjom wjacerich busowich linijow 500 000 euro za zakowanje porodoweje stacije Kamjenskej koruni wuzbytkować njeje so dotal radźił. Zwostanje dale deficit 140 000 euro. Po informacijach wokrjesa w busowym wopkadźe dale nie krótša. Za nowoho wjesnanostu hodźija bu zašłu njedźelu Aleksandr Mann ze 61,1% wosu wuzwoleny. Wón přisłuša swobodnym wolarjam, aby do toho hižo zastupowace wjesnanosta. Ponowjenje Radworskeje křižneje cyrkwje je nimale dokónčene. Připrawa nutřka jenož jeszcze wódce rěčaki a wonka nową lampu. Twarske dźěła są něšto wjac hač 300 000 euro płačili, za což dosta wosada spěchowanie regiona Lider. 4. oktobra so cyrky znowa posvědčí. Gmina Pančice Kuko planuje k letu swinarni wjesnu drohu ponowić. Planowane są 3 twarske wotrjeski. Po jutrach ponowja prenim twarskim wotrjesku nowy kunc drohi od myna hač do srěčsy, čiž plestonaki do betona skwadu. Nimo toho ma specjalny kanal před wulki wodu škitač. Gmina Halštruska Hola zawiedzie k letu aprilu popwatk za dowolniku a turistu. Z wotedawkom chce komuna letnie niedźe 115 000 euro přidatnie do swojej kasy dostać. Popwatk wučinja 2 euro w obdżin za hostči od 17 let. Gmina Hamor skorži přečivo w uzamknieniu komuny z turistického zjazka Wužiska Jezorina. Sudnistwo miło zwieścić, że nie odpowieduje w uzamknienie z turystyckiego zjazka w ustawkam, a jest tym niezakonce. Gmina Hamor chce turystyckim zjazku wostać. W Kozacach chce gmina Kruszczycy dziel wiesnego pucza zanierować. Przy tym ma so wotrysk do smiera na Worklece za niemal 90 000 euro asfaltirować. Twarskie dziewa maja jeszcze lica započeć. Liczba bjezdźownych Horni Łužicy je augustče lochce přibierała. Kaž zdźěli Budyska agentura za dźěło, by dohromady 20 000 a 6 000 ludzi bjezdźěła. To je niedźe 70 wjacač juliju. Kvota bjezdźownosće so njezmini a wučinja dale 7,4%. W Sakskej každež Horni Łužicy tu chwilu napady wielka na skut na pastwach jasne přibieraja. Kaž zdźěli Sakska fachowa instancja wielk bu w juliju a augustče 45 nadpadu přizywene. To je 15 wjac hač loni samsnym času. Wjacerym wječim staruniam Horni Łužicy poprachuje ladanski personal. Kaž zdźělichu Budyske Hornjo Łužiske kliniki redukuje tohodla kapacitu biskopičanskej staruni w odnimale 100 miestnou na dohromady 200 a 7 posta. W menších staruniach, kaž tuž Karity w Budyšinje, svjateje Moniky w Gamjencu a svjateje Ludmile w Krusčicach porno tomu vulke čeže personala dla nimaja. To bychu pověsče tydženja. Kotrž namakače vizotiš na našej internetnej stronje a v app MDR Serbia ještě raz.

0: Słyšeli smy nabožne słowo z farjom Benom Jakubašom z Radworskeje wosady. A to już je nitko čas gratulować narodninarjam tydźenja.
1: Přejemy z Božo.
0: Prinja gratulacja, tak watanitko do nowej wieski. Runja tam świeci minucy rodzenca, gido buda 42. narodniny. A ty szczera jest o nowej wiesce, hiżo świeciło Danika Hickec, miesz szczera 21. narodniny. A ty już sredu mejachu tam narodninaria, je to Riko Mönk, kotruż świeciusze kulowate postaciny. Wszystkim narodinariam przyje wiesna zromadność z nowej wieski a w okolnych są. Daj bo z Bożo krótu strotu a w osobinskie dery mycze wizowy kru swójbnych a lubych przeczylu. Maria Schneidrowa z Boranec, ta świeczysze czera. 75. K tutemu čestnemu dni z wutroby wele zboža, tak stej tu gratulaci. Niech was bo dale przewodža, zby vašim lubym hišče mnoho leta zvostava struha a vesoba. Zby vam kvila zvostava za biesadu za susotkami a za zromadne vulete za svojbnimi. Vaši lubi, džakuje so zauši jim darjene dobrote, zauši lubost, za pomocljivu ruku, za dobre kvostčenki a za šun čas, kotrž nučkam vinujeće. Gratulanče su manželski Juri, džiči Michael, Frank, Marko, Peter a Kristina, gajštiš sedam nače nučko. A to runja. Čera svečeše Regina Šočina z konjec 84. narodniny. Menje je 5 dječi, 15 čenučkov a nedom 7 pranučkov je došła gratulacija. Luba mači k narodninam, kajž na ušichtnjach leta přijeme či strovotu a bože žonovanje a vjezo veselo s tvoji modi, dživi, bobriju. Veselime so na svečen stobu a na tryski a žorty, kiž nam tak rade povedaš. Z bliska a daloka strojače tvoje dziči, nučki a tyž pranučki.

0: A zoby žiwjenje tež dale rjane a połne radosće było, mam tu za was nětom hišće pokiwy, do toho pak wězo hišće cele wosebite pokiw, a to za jutřiši večo, tud ma za nas nětko Franz Richter.
1: Zatkula.
2: Nešto da hevak.
3: Wutoru jedna klausura, popołudniu koroa proba, wieczo zaso trening. A przychodny dzień czekaj w szuli zaso test a przednoszk. Sztu z nas tutu sytuacju nie znaje. Wszystko so kopi. Ani masz chwilę raz tak prawie odpocznąć, bez toho zapada so 4 tydzienie do luksusowa all-inclusive hotela. Jak stres do cła nastała, a jakie są strategie k odpobaraniu stresa, z tym zabieramy so w naszym przychodnym wysłaniu Zatkule. Tuż nie zabudźcie radio zapiknąć.
1: Zatkula.
2: Zatkula.
4: Nic zabić.
2: Jutce wieczo.
0: No a każ slubiny nie tylko jeszcze dalsze pokiwy do niedzielę, tu budyż nie. Wszako zwieczy socjowy konstytucjenia staromieszczanski festiwal Hućpa a Zabawa zaklinczy a poskiczuje so podcowym mistrze. Dożywicze na wiacorych jewiszczach wszelakore poskitki, ale też serbskie muzeje. Prosy na niedzielskie wiedzenie do domu, dżęca po południu cioch serbskie rzeczy pod hasłem Nua doba, Serbia po łęckim czasu, a zażniej NDR. W czterech potem się zamknia się wiedzenie niemskie rzeczy. Komija przeproszuje na swój letni koncert, dżęca po południu czterech na Farskiej Zarocze Radworju, swaczynu poskicza i żywot na po czterech, a też dzieci rewanskie skupiny Włożyczanka program sobą w obróbia. Nieswaczanskie muzejowe towarstwo te przeproszuje dżęca od jeny na dżyn muzeja z remesniskimi wikami a kroszczanskimi muzykantami. Młode rewaki Modern Dance sportowego towarstwa sy przedstaja swój nowy program. Przeczelje domizny a kultury nieswaczidło wesela so na was. A pfatowe dny są też dżęca Ramnowie, tam w Rodzie, choć do sześćich możecie się wszystko wobladać. Przedawaja przyrodne pfaty, produkty, a też wódziuki. Mimo to maja tam też modową przelatku, a nieszto za dzieci.

Toga klinsy derja abo, ale kak to ugleda z klawierom za dzisi ten ganiamy, żoż twaryś mniejsze abo, jo pszałje to nie sużednie zwenozieli. Na klawierie graś uknuzi się jeści zińca na pszałem instrumencie. Ale dajo ga teke klawiery jako grajki, a weni klince wielicnie. Przycomż to ga zapszałem żedne klawiery niejsu, nuci gan niamaju żedne czuny, ale metalowe platy, a do tych metalowych platów bijoż przygrasił z tastami. Ale ten zuk jose komponistam we to przecy zasej tak wielgin spedobał, aż su napisali pszałe kompozicje za klawierne grajki. Z takim, szo jadno lecjo to muzykowy instrument, ako grajka, abo pszały instrument za dzisi, upytaj się sebie nieco, a cyncio muzyku.

0: RTB Serbski program.
1: Tajnske wuki pla Turja su sucha. Dla tego obraduju w turjańskim gmeńskim zastupnictwie w dajśnych ksiacach. Żowa polepszenie wielkiej zeleni a żywieńskiego obuka tamnych wuków, a wedpowiedne napszawy. Na przyjdućym posiedzeniu budu rozsłużyć w dojadnaniu miasta gmeńu a firmu Lejak, ta by w parze przygłasowania jeden raz przełzywa koszty za zasajżenie inicjale trajnego uwisza tego terenga, a za to zapłaciła 12 000 euro. W dogronie stoi aż to niegroni, aż ta firma przypeznają z tym przełnisku winowatość. Tańskie łuki są teren, który stoi jako tak groniony flora-fauna-habitat pod naturnym szczytem. Piekarnia na górach jo coraz jedna raz wyceniła. Piekarski mejstar Sven Hoffmann groni, aż se to przedeze się finansjalnie więcej nie lonują. Tylko nocne żywo wycaceniu co więcej mieć, z tym zgubił gry po starych generacjach swoją jadnuczku piekarnią. Wedleta 1892 je Hoffmannowic familia o wejse piacuła. Sven Hoffmann pak westenio tomu piekarstwo jo zwierny, węco nadali placki piac, a jezikowaś przez internet. Trejce mają wednięta swojski wopon. Ten jo wejsna rada dała już we juliu zapisać do nimskej role wejsnych woponów, bo tam pisze wejsny predkstojar Ralf Wundke w aktualnym pisańskim Landecho. Wopon pokaże lipu jako symbol za serski serdenski rum, równo tak gelu bliski jazore a kaupieńc. Uże togo namakajo se wedpuszczowana powieść wed drejcańskiego zwieriska, nimski drewica raubtie. Bałkowe zwiesze. Zinca skończył letosne domowne a trastwiny zwierzyń z wielkim sześiegom, wecega dwiju aż do napostyrych sięgnął tuaristwa kubki Berkowskiego amta przez wjazd. Auto jest czarje, musi się dlatego prydk gledać Berkowska gmona droga jo wetom czasu zastana to płaszy teke za żyle teje ring szosy. Nasze powieści, a dalsze temy namakają się teke na naszym internetowym boku pod rbb-online.de/zo.

0: Bez swojej kolumnie ten miesiąc zabierają się Bernd Spytkunings ze serskim sedlinskim rumom a żołwo jego rodnu gmejnu Makojska Gola.
1: Ako som se narożił, jo liceu wieste żyjel w obwodoma Drežana Hożebus k dwojurecnym stronom. Ho su mieli Serbe miaza drugim szało na serbsku wódzbu. Rono pszałność Serbo a spichowanie serbskiej reca kultury z tej byłej przez wustawku cywego stata zawieszczone. W cywym kraju su Rzeszi w szulach wuknuli, aż Serbe bydle w Bużice, a mimo Niemszczyny teke serbski pojadaju. Kupowanie a kultura nie z tej byłej wiec zwolniwości komunu, ale z tej służawej k stałnym nadałkam stata. Dokulaż zagronite w ministarstwach, su se jeszcze uznali ze z matematiku a planowanim, su mieli za Rzeszi letnika 1960, wylejsze 1970, dość czulu a wucapniku, samo za serbsku wucbu. Moja rodna wjaz Dogi neotensas k dwojurecnym stronam słuszała, dokulaż neotensas nemeritka k tomu dojśpiła. Ale ako zastońskie sreżisza su płaszyli szykne wużyskie w okresne miesta automatyski ako dwojurecne. Dokulaż som w Lubinie na postarja wuknu, som mogał w wobuku dalej kupowania serbski wuknuż. Zamier polityki jo był, aż żywaził w zjawnych służbach luże, kotareż serbski umył. Za wobchowanie serbszyny miał rzec miaze wiedomnostnikami w wojstwie albo w telewiznym magazynie ze z niemskimi podtitelami rozsużeca, ale wobchad na rzec w kjarcmach, w przedawaniach a na szulskim dworje. Ale ze z leta 1969 jo se teke w tom parze wiele zmieniło. Dwojurecne strony sunięto serbski sedlenski rum, aby każdy cudzmnik poznał, aż tam żadne Niemce nie bydle. W okresne miasto Lubin jo swoją przysłużność k tomu rumoju zgubiło. A akle po letach wojowania domowiny niekotarych mieszczanariów a dalcznych pracowariów przed cudnictwami zase dobyło. Wjaz wielkie linie gminie Markojska Gola jo przysłużność dobywa, a zase zgubiwa, dokulaż nie su mogali to pokazać, aż su w hitlerskim czasu luże wejse serbski powiedali. Ale gmińskie żyle mrocna, małe linie, lutol a długi, su status ako sy w serbskim cetlenskim rumie dojśpili. Jano ten status zwieści Žišam pszało na serbsku wódzbu. Formalnie jo ze z tym szowy rychu, ale we prakse jo to nam tak wużytne, ako internetowe informacje za moju 6- a 8-letnu szotu. Dokulaż zakładna szula za tamne wukniki jo we Grożiszczu, Grödycz. Ta wjaz jo już z leta 1004 znata, ale laże żeńca w niemskim sedlenskim rumie 4 kilometrje od Dogu. To groni aż po kazniach nie muse grożiszanska szula serbsku wódzbu pobitować, abo Žišam w serbskich tradicjach albo stawiznach zwócisz. Najbliższa szula ze serbczynu jo w Čupcu, 20 kilometrje daleko od nas. Ale sme żywe w pszałniskim stasze. Togodla by mogali starieše przed cudnictwom za serbsku wódzbu skierżić, aż do tego czasu gaszu szykne ich pieniądze przec, a ich nerwy znicone k finansjelnemu wużytku jurystu. Ale nieżli by byli ze smuspechą, by byli ich Žiši zawieszcze już o 16 lat stare. Ja widzim to tak, aż niechten, kęż myśli a planujo jano w ramiku legislaturnej periode, wumeo drie w biegu tyżynia wudawanie dankowych pieniędzy za wojnu w obsamknuż, ale lepta nieco konstruktywnego rozsużisz. Hovac, ne by měli jano žaseš komunu v Nordrhein-Westfalskej wurunane etat, a serbske wucapniki ne by musali město serbšiny, němčinu a jendźelčinu zwuciš. To su nazgonjenja zajžonych 6 a 6 let. Ja by se žicu za 15 letami hinakše nazgonjenja měš.

0: Žož se wješi.
1: Wedne mynne błotach. Zachopimy chrzebusu. Na pedponocnej kszomie miasta žili se wielika rieka, nasza sprawia, wed jednego kanala, akio miał wed 16. stolecia wieliki uznam. Ta garamsica, hamagram na niemski. Wena wiesza dalej do pedponocy, k pizzańskim gatam, żeż słyszy w samskim czasu wielike hamry, na niemski hamawiak, za obżywanie zeleza natwarili. Żeż zjeł garamsica swój zachopięk, na to miestnie laże żinca wielkie sprawienie puszczedło. Mün, jako ensemble już słysza, nie o żadnie miał taki wielki uznam, jako pizzańskie hamry. Ja miał jano takie pomienowane drugie wedowe pszało, to kroni, wenn ja mogał akle pen żywać, każ z tej miłej koramsica, a z tym pizzańska zelezowa industria dość wede. Takie tekty ja była weda gedna. Maria Likowska-Winklarowa jo sebe mün před nikutarymi letami oglidała.
2: Sprivinny mün by megał mieć po pszowym psimie Krzupickowy mün.
3: Die Mühle wurde als Gröbchenmühle gegründet, das heißt also, das ist die unterste Stufe eines Mahlwerkes, das heißt also nur ein Stein und ein Lochwerk, wo also das Gerstenkorn zu Gröbchen gemahlen worden ist. Also das war ja wahrscheinlich das Grundnahrungsmittel der armen Leute.
2: Jo mi gronił knies Müller, członk spichowańskiego towarzystwa, ketareż se wed leta 2007 we toś ten mieściański techniski pomnik stara, jen opliewa a obnuja. Zińca namakajomy uszaki ryt strybejc blachy się buza, aby megali całemu tradycjonalnemu procesoju mlasia sledować. Z dwiema młyńskima kamienioma. Sprywiny młyn jose tvarił w lesie 1801 na gruntach sy zaspy. Ale pszały specetk sega do iści starszych czasu.
3: 1555 circa hat man den Hammergraben geschachtet. Das heißt, die Mönche, die in Peitz die Teiche angelegt haben, mussten die Teiche mit Frischwasser versorgen und da haben sich was einfallen lassen, haben gesagt, hier von dieser Stelle aus bis zum Hammergraben ist die günstigste Stelle, wir bauen einen Kanal.
2: Tak su u wedu sprivie zagasili. Młyn jo nastał peździej. Dokulaż nie jo było psiecej wedy dość, jo jaden młynik na drugim brogu ryki stajł wiecznik. Ten jo se pak pen wedpalił. Peździej jo sparnica z priwiny wedny młyn geniła, a keńc 19. stolicia jo elektryka se zasajziła. Wedne koło z priwinego młyna obrasia sprywia, ta rieka, wed spetka. Na nimskie se tomo groni unterschlechtig, a to jo ta wysypna atrakcja. Młyńskie koło ma przemier 6 metarów, a jo najskryj najwietrze drijane wedne koło we całej nimskiej.
1: Wedne kelaso możesz se žinca diary oglidać. A teke takie nieco se jeszcze stawa. W lesie 2020 jo to kelaso se cało obnowiło. To stare jo było miastem dokusu. Nowy se pak jeszcze nie wersi. Żywa energia padające je wedy geni za to wieliku turbinu chrzebuskich mieszczańskich zawodów w bliskim puszczadle. Tak klince moderne młyny žinca jeszcze nie czasa.

0: Mamy toliše 16,162. Krotko pe čašnej 30-letnej wejnje jo šegnul bramborski vizitator přes kraj. Nadawku kurwiecha Georga Wilhelma jo dejał protokolirować, co jo uše vestovo ve svojego rajcha. Jo přišel do Smogorjova a zvěstčil: Dva cheda ma ten mün. Puste nagled jo. Pizenskemu amtoju su sebe jen te kreditore kupili.
1: Až te kreditore to kroni přepažicarje investirio do starých mynů, to je bylo rozsužice. Suga myny byli za kurjarchio vážne žrejdvo za peneze. Peč trofu su buru nuskali ve jim přikazaných mynách svojo žito mlaž. Teke plavetniko myna ve Smogorjove jo to tak bylo.
0: Žase šlit pestjej, namakajome to mě Mirčina Krügarja, zvezane ze Smogorjojským mynom. Jomu jo se skľúcevo myn dobiš. Kurwerč jo jomu samo dobelil z mynom šlodariš a ušenkovaš palenc. Dvujke vjasele z ním pak neomil. V češem leše jo se Smogorjojský myn 16,165 njeobklednost čidla vedpalil.
1: Skoro 200 let PSG, dokładnie 18,265, je kupił Ernst Leopold Liersch te grunte za 11,680 dolari. A jo natwarił nowe, moderne wedowe myn po amerykańskim modelu. A to jo było jano ten zachopienk. Na proze k 20. stoliśoju Jose Smogorjowski myn uwijał k wielikemu gospodarstwoju z riznikom, piakarniu a z gęstczyńcom. Wiele ludzi jo u ten zas siebie swój klip zasłużywo.
0: Czas po drugiej światowej wojnie jo był ciężki. We 60-tych lat se ho jedno wedowe kieloso wiece nie wiesi, su rzecyšo przed mynom usłyszeli. Nowego Nordumfluta kanala dla.

0: Wec Mogarjowa njama weda dwójku drogu, po nje jużo Berkowach. Tamne 1900 stary twarjone błaszański młyn ma zajemne stawizny, usiej 200 produktów z pszenicy, żyta, dinkela, wołsa, jacmienia, hejdusze albo jagwą tam przedawają. Uska kooperacja z rolnikarami ma pozytywny wpływ na kubanie godnej trajdy w regionie. Maria Elikowska-Winklarowa jo Anna-Marie Maciejcowo z Berku przeszała, co ju z młynom zwiedzuje.
1: Jak wiele młynów jo raz we Berkołach dało?
2: Myśmy Jan myn mieli. Tak nieśmy gonili myn, ale mun. A ten mynkę był Habermann. A pożypen Wildemann.
1: Który młyn nie to mieniśio?
2: To ja ten wielki młyn tam na zachopinku.
1: To mu se groni nie to Spreewald mule, mi sesta.
2: Jo, to ja nie to Spreewald mule.
1: A kście byli żółcio?
2: Do wejny, a we czasu wejny, tylko po wejny, tylko jeszcze.
1: Kto jo tam szeł z waszej familie, kście wy teke szli, jo tam nan szeł, albo mama?
2: Nie, nan jo szeł, also gasio było peśnach, ben jo ven nalodu o foru ze mechami, ze żytom, a ze pszenicu, a ben jo ze spiegom tam jeł, a jo dał mlaż. A to ja musiał ben tylko wegen jesno, dlatokaż nie jo był ten Janucki, jako jo tam szeł. A ten zas jo tak było, aż myśmy dostali naszego semia tu muku. Nie to gajo tak, aż krynioś net muku, gotową muku, ale ten zas my musieli pęcakać tak długo, aż jo było przymlate.
1: To jo wed waszej trajdy pen było?
2: Wed naszej trajdy. A gaż na nią pen przyszedł z końca domu, mogę raz gajo godzinę tam czekał, dlatego, że to są wiele ludzi tam, ako są krzyli dać mlaż. A gaż jo przyszedł pen domu, jo mama net wadaje frysznej muki, mlince piekła.
1: A jak wiele miechów wy nią miał, gaż wygronić o ten jeł ze spiegom?
2: No jo, ta muka jo musiała pen langować, pół leta z najmniejsza, gaż nic jeszcze dlej. My gośmy sami chleb piekli, tamśmy tu żytu muku trebali, a za mazańcyśmy tu pszenicną muku trebali.
1: Ście wy takie ceście z nim jeli tam?
2: Nie, tam jo nam sam, also ja nie jestem żadnie, żeby my nie była, also noci była.
1: A wieście, we dzio, są te ludzie tam przyszli, są to plus Berkołare byli, albo takie drugie?
2: Ja wiem, aż są takie smogoryski tam przyszli. Werbanary pak są z wyższego żyla szli do Myszyna. Ale myśmy dali tam takie wielki bisz, a na nią ze semuszką, a ze skanku tam jął do muna. A gasio pem przyszedł domu, to ja już daleko wyniała. A mama ją pem przygotowała już blido. A szklicku ze swelejom, szklicku ze cukorom, a z kipku do kusku, a pen te kuski na noż, a najpierw do weleja, pen do cukora, a pen do guby.
1: To jo była lapotka.
2: Jo, to jo było wielki zwierzyn pen. Mm. A ja co pen jeszcze raz, obajone kulki, tylko ze swelejom. Pen smy tylko mieli psioso, a na nią pen ze semuszką dał jagwy tłocyż. Myśmy gonili tłocyż. A mama jo pen ze swymi jagwami wariła kał ze jagwami. A tylko mak smy dali tam tłocyż. Myśmy tylko sami mak mieli. A gaż mama jo krzywa maku mazańc piac, jo musiał na najpierw do muna a dać ten mak tam tłocyż.
1: Toście wiele ten młyn używali, wiesz, coście?
2: No jo, my gaśmy ten młyn, ten zas trebali.
1: Wej sanary su ten młyn trebali?
2: Jo.
1: We Myszynie jo wedny młyn.
2: To jo była tyke. Ten zas jo to była tyke. My wedły młyn.
1: A kaka weda jo ubierzała albo bierze? Jo to sprywia?
2: To jo di Milszpri. Tam ten wielki mest. A za tym mestem kolaso. To jo była ten zas tyke. Wedły młyn.
1: Aha, dlatego aż we Myszynie tam bierze ta ksiszołka. A we na bierze pen do sprywia. A ujo...
2: Ujo Milszpri.
1: A jo tam się cej weda była?
2: Jo. Myśmy wszyscy wedomili. Wiecie, jak on nie to.

0: Wedne mün myšenje jo historiski znank burskego a rolnikarskego žiwa. Jo se 1800, 1850 natwarju. Myšenski mün jo jatnočki přece ešći producirujúce wedne mün we Łužicy. Ved leta 1900 majú jen Pauli Kojc v rukoma. Pěš zílo z 1000 tunami trajde ve žňach pounie. Kúšt leto mlio žito, pšenicu, dinkel, samo až do 20 tunov na žen. Mön librujo produkty do regionálnych pjakarňov a vykovarjam futra. Vesebne rád kupujú biologický, ekologický kubuanu a mlatú trajdu za jezu ve žišoniach a šulach. Maria Likoske-Winklerova jo se rozkrňava s Annemarie Kvietkovú a s Erichom Budyšinom z Myšena, kak venej se na vejsne mön dopominatej.
1: Si ty to tak mlina šel?
2: Ja som šel.
1: S kým?
2: S nanom mukodjevaš jo a šradovaš.
1: A kak si přišel? Si musel gnaš?
2: My sme s kelasom a mogi raz sme tak malke vysek a pen...
1: Čignuli?
2: Jo, čignuli a ten myš, ten šrod pen do de kareto a my tem kelasom čignuli. A mogi raz teke one kelaso gnali, ja.
1: Ty znała ten mon ve myšenje teke?
3: Ja som tam jeva s kynimi, jo. My sme mieli krowe, byk a šeljeta, a pen som tam šrotovala. A ja som velje jeva.
1: A s čo vy přinesli o žito?
2: Žito a pšenicu, úst teke na šrotovanie.
1: Si teke pen sam gnal do tog mlyna?
2: Ja, mogę raz sam, mogę raz na sobie przyszło, ja.
1: Jo, tam wiele ludzi przyszło?
3: Jo, żajcia. Jo, na nalodowa, a pęcom ja z tym pyrowa.
1: A wedzio są te ludzie tam do tog młyna we Myszynie przyszli?
3: Z Myszyna, z Uszu, a tam co byli wiele ludzi.
2: Na Wyszkojcach, długi, Bydbobuła, co przyszli.
1: A te są takie gnali, albo z Wezyką, albo jak?
2: Te są z kelasom, z kynimi.
1: A kto jo był, ten młynikar? Jak jo se jo mogroniło, kto jo to był?
2: Ten czas, jo Heinz był.
1: Ga jo to było?
2: Zwischen 50 und 60 so ungefähr, ja.
1: A jak stary si ty był ten czas?
2: No, Gülz, młody Gülz. Also Heinz jo ten Munis.
1: Ten starszy?
2: Ten starszy, jo. Tensas, jo.
1: A pen?
2: Ten mode, Heinz.
3: Pen som do Berku šignuva, a pen som teke ishi s autom živa, do Myšina.
1: Nic do Berku?
3: Nein, do Myšina. Ja som tam te luže šekne znava, tam jo richtig redne bova, tam som miva špos.
1: Ten mun, ten suša do Myšina, nic?
2: Ja, do Myšina, ja.
1: Ale to jo mia Skalauskim a Hešebuskim okresom, jo?
2: Ja.
1: Ta granica, to jo jeden wedny mun, a to jo krzyżowka, nie?
2: Krzyżowka, ja. To jo serbskie krzyżowka, a niemskie greif na flis.
1: A jo ta bierze ta weda?
2: Ta krzyżowka do szprywia, ja.
1: We Berkołach?
2: Ja, we Berkołach.
1: Aha, a jo u przecej dość wedy było we krzyżowce?
2: Mogę raz mało, a mogę raz wielie, tak to wiedzą, ja, gdyż było sucho, ja, mało wedy, ja.
1: Te twarzenia, te są wielkie, ten cały mun, ten chrom.
2: Ja. Ja znaję nur tak wielkie, ten dom, ten mun, wedzochopęka jeszcze tak uglida, ja.

0: smy wjele pjedali wo starych mynach, wo tom, kak jo se njega we nich žiwało. Co išći starše generacije z nimi zwizuju. Ale žiwo minikarja nijo na nikula zestarjete povanje. Uknuš na minikarja možoš žinca dualnemu kubanju. Ale teko wo to stare rucikarstvo se gilda minikarjo stara. Jich povanje słušaga miastem ku kulturnemu derbstvoju. Wo derbstwe wodnich mynu znani uše togo wiele básnjow a powisćow, ako su se teke u nas w błotach dalej dawali. Jadnu taku powisć słyšeme nento, a z niju běže sprejwina weda išći kus dalej pšece z gardowej do Lubniowa. Pieda Franz Teuse.
1: Klaus Lange. Nykus Lubniowskie mynje. Njega jo w Lubniowskie mynje był żywy jeden nykus. Staremu mynikarjeju jo był dobry przyjaciel. Sam jo megał nykus siebie swoją żytomlaś. Tak wiele dowery jo miał miejstar. Mlał jo siebie pak przece jano krzupy. Za to jo musał mynskiej kamienia kuszte raz ekstra nastajić, dokulaż krzupy trzeba ju wiece wedstoka. Miaze kamien joma. Jo przyszło, aż jo stary mynikar zemrył. Ten moczy jo myn przełzył. Wiedział wed nykusa to wen jo. Ale se wen jo go starał, to nie jo. Naopak, jo przemyslił, kak jo go wedbyś. Ga nie jo nykus żednie za swoju Jezu zapłacił. Jo raz było, aż jo przyszedł guslowar pumpot kmynoju. Zgromadnie su sejżeli mynikar, pumpot a drugie gesci przy wielikiem ketle, we ketaremż su se dobre ryby warili. Naraz skecy jo carny ket na kesieł, aby sebie uwoj swodnu chłoszczonku. Co ga to dej? Pumpot jo jomu mecnie bił, na tu carnu potu, aż jo se ket fukajucy a malcnie zasejdunu. Co pak nient? Znies na teju mecu, z tewe togo casa mynskie kamienia mögwe jano išći mlaż krzupy. Pumpot, ak jo přece miał jano mało pienie z kapsy, jo naraził, mynikar, daj mi tolar, a ja se we togo nieżyco negał gestcia staram. Gronione, cynione. Na drugi wiacor jo przysypał pumpot fryszne krzupy kwariecym rybam w ketle. Nie otrało dwójko, a nykus jo se peże dał za teju dobrej gestcinu. Przemienił jo se do keta, ako przece, jo zase skecył na kesieł, aby sobie grypsnął swój zucony peżil. Na to pak jo pumpot jano cakał. Zwignął jo sekerku, a Bogemu zwierietkoju potu z jadnym smykom wetbił. Żałosnie jo kjał cyłket, a na swych zbytnych cich nogach jo se myknął. Z tego casa niejsu żednok nykusa wiece widzieli. Pumpot jo dostał swoje myto. Mynikar pak jo mygał se piekko riś, a szindołaś. Myn jo westał we tego dnia do cała dokusu, a nie jo żednie więcej żyto mlał. Tak jo westało, aż na ten dzień, ako jo se lubniojski myn wetpalił.
2: Žož se vješi. Svišem juž v daloka, klapotanje kelasa, ak se vješi, vješi pilnje, a ta vrda šumi živje. Vižim mn a myslim se, vjele teke vješi se v mojej gvoje, gerje dovoj, tak to jo pedroze domoj. Domovnja njej samska vecej, veto šeknjom je ga pšecej, slidk, žož kelaso se vješi, a ta vrda živje šumi.

0: Bože słowo ma žinca na doku kupki seska namša Kristiana Pinikova z města.
1: Pomagaj Bog, ljube soče a ljube braće, dolni srežne a görne vúžice a šuži, že sluhaša serski program RBB. Žicom vám žoknjovanu neželu. Žincajšna nežela, jope cerkvi ne prati, činasta nežela, pesvete čojosči, a stoj pet nadpisom zmilne za mariski. Peso Lukas ulicujo nam žasetem stavje v teologiskem přednosku Jezusa. Přašanja su dovolone. Jaden z přisuharju, co vežeš, co di cyniš, aby zderbnu nimerne živenje. Jezus joko přaša, co ga kazn groni. Přašar, a njent Lukas, vyty gronje cežašo, ty derbiš lubovaš Boga svojego knjeza z ceveje svojeje učobe, a z ceveje svojeje duše, a z cevego svojego přemrženja, a ze svojego cevego zmysła, a svojego bliższego, ako sam se. Jezus na to, se pšałje vety gronju, cyn to. Pšašajuce, pak šešo se samogo upšałiš. A žašo k Jezusu, kto ga jomej bliższe? Jezus pak vety gronje ce žašo. Cvijek žešo, wyt Jeruzalema dołoj do Jerichuła, a pajże miazy mordarju. Te jogo też zeblacochu, a zbichu, a żichu przec, wystajece jogo na pół marwego. Wyno pak przygrzece se stanu, aż miażnik na tej samej drodze dołoj żyszo. A każ jogo upyta, żyszo mimo. A tej runości też lewita, każ byn, na to miesto przyjrze, a jego wieżeszo żyszo mimo. Jaden zamaryski pak duce na tej drodze przyjrze tam, a gaśwyn jego wieżeszo bujomu jego luto, a przystupiece k niemu obalowaszo wyn jego rany. A sajzi jego na swoje zwierzę, wieżeszo jego do gospody, a zażarbuwaszo jego. A na drugi dzień dali duce umie wyn dwa krosza, a daje tomu gospodarieju, a żaszo k niemu. Zażarbu jogo, a bużo szli nieco wiecy nawożysz, cu ja tebe jo zapwasisz, każ ja przyjdu. Ketarega nieto, miazy tymi czomi, zda se tebie, aż jo ten bliższy był tomu, kęć miazy modar jo padnu bieszo. Przaszajuce wety groni, ten, ketare smilnosć na nią cyniaszo. Jezus żaszo togo dla kniomu, ży, a cyn równo tak. Empatiski cuzbnik ze zamaryski je pomaga. Nic jano namiestnie nestatka, ale aż do ugejenia zbitego. Przełzi o zagronitosć. Elisze przysłuszający tudyszy miasznik a służabnik tempelu Lewita steświ mimo, lec rónoż z tej zaupytnowy ubogego zranionego. Kto pak jo nam bliższy, kto bliższa? Komu pomagamy spontanie? Co ignorujemy, a żo mimo żomy? Niega som zniezglucowa z autom. Noce, jo se auto z pylodnionej drogi przez groblu sunuło, a jo wystawo stojece na wyczniętym pylu. Sobu jeduci a mnie se nic stało nie, weto smiemy wyszok. We tom oko knuszu jo na droze auto zastało. Z niego z tej uliezwie młody luża, a z tej nama net pomagały. Z tej zawołały wytflacyńsku służbu, a z tej przy nama wystawy tak twójko, ako jo wytflacyńskie auto dojewo. Miastem z tej telefonirowały ze swoim żywodawarią, aż se zapyzdzi o ty. Z tej, że były Petro ze kryjam, żeż z tej miewi wistotnu służbu. So muskemu a żeński iści żeńca żekona. Wyni z tej spyznawy sytuacju, z tej zastawy, a przy nama wystawy. Luby przysłuchary a przysłuchaki, dajo se aktywne sobucu, że trenirowasz? myslím se, až jo. Dvejc raz, že jo Jezus přašajujúcemu vytegroniu cyn. Tož, lubujme Boga, mějme se pe jego kazniach a dobrošme drugemu. Amen.

We Brezuce bydli Krautzholz Antje, aby na jo w autoru Bostak miała 9 a 30 lat młoda nięta jo, a te najlubsze życzenia do stanio żyńca jeszcze raz we swoje wesnie domowinskie kubki ta życzy jadno wiasowa, a sobie strowe nowe żywińskie lito. Živiš a vesem, že se leta žinca odobala Margareta Hohlfeld v Novih Ježarcach, nemski Neugersdorf v Grani Vužice. Jej gratulirujo na neučobnje jej familija a žice k šutu strovost. V Jančecach vjasili se Ursula Starikova vo gratulacije te přidovet jeje vesnije domovinskije kupki a to žinca. Keči a vesem, že se temu bostaku Jestem już obszecej dobry je myśli, a my już obszecej riednica z waszej familią ze zisimi a englizisimi. A zisionica z Brezuki, pyczkojc Nadin Mazinca, swój żywieś a dważasty narodny dzień, domowinskie soci, a braci, peszcie lub pyszny strus dobrych życzeniów, przeryszem dalej wiele jasela przy ziele ze z tymi małymi, a jo, my się dzieńca jadn, riedne